Nihe South Gambia. Tia kurik amna no wasena tak aik ogo tami. Ni tamski temu kien kwa tutu karasopa din tubi nagok a tami. Mwakwane XK FM data darana kai nako tete kien tsan a kai guzi na huzi dama te anka ku ogo nga oe. XK FM, haukwe na unkongurwe.